Gdyby tak porwała mnie fala, rzuciłbyśmy się na ratunek? Rzuciłbyśmy się na ratunek?

Wróciłbyśmy się na ratunek. Wróciłbyśmy się na ratunek. Wróciłbyśmy się na ratunek.